Bo ten jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, cię pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiał kolibać. Robił się.

0: jedno.
1: Jedno.
0: Jedno. Jedno. Jedno. Jedno. Jedno.
2: Jak to je?
0: Ukrajinci.